0: Wysłuchaliśmy już za chwilę modlitwy przed świętą Eucharystią z praznikiem.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наших, Господи.

Sława Jezusu Chrystu! Witamy serdecznie na falach prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Przed chwilą wysłuchaliśmy troparionu Święta Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Nieprzypadkowo właśnie tym śpiewem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Mamy dziś sobotę, 26 września, a więc znajdujemy się w Wigilii jednego z 12 wielkich świąt Cerkwi. Jutro, 27 września, czyli 14 września według kalendarza juliańskiego, będziemy obchodzić podwyższenie czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. Święto to ustanowiono na pamiątkę odnalezienia w Jerozolimie krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Według tradycji został on naleziony w 326 roku, dzięki staraniom świętej cesarzowej Heleny. Krzyż przez ponad 300 lat spoczywał w ziemi. Kiedy został odnaleziony, wieść o tym wydarzeniu oraz towarzyszącym mu cudzie sprawiła, że do Jerozolimy zaczęły napływać tłumy wiernych. Każdy chciał zobaczyć odnalezioną świętość, pokłonić się przed nią i ją ucałować. Wówczas patriarcha jerozolimski Makary uniósł krzyż wysoko, aby mogli go zobaczyć wszyscy zgromadzeni. Właśnie tę chwilę przypomina nam nazwa jutrzejszego święta – Podwyższenie Krzyża. Do historii tego wydarzenia i znaczenia krzyża będziemy dzisiaj jeszcze powracać.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Spójrzmy na program naszego sobotniego spotkania. Rozpoczniemy od kalendarium oraz czytań Pisma Świętego przeznaczonych na dzisiejszy dzień. Później wysłuchamy komentarza do dzisiejszych czytań, który przygotował ojciec Dawid Bartoszuk. Następnie wysłuchamy wieści z prawosławnego świata, a na koniec program Agroinfo. Godzinę 17 rozpocznie retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego. To właśnie podczas dzisiejszego wieczornego nabożeństwa liturgicznie wejdziemy już w przeżywanie jutrzejszego święta. Po nabożeństwie wrócimy do naszego sobotniego programu. Około godziny 19:30 zapraszamy na żywoty świętych. Dzisiaj poznamy żywot świętego Korneliusza Setnika, świętego Dymitra wraz z żoną i synem oraz świętego Hereteusza Nowego z Iwironu. Przypomnimy również wspomnienie poświęcenia świątyni Zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie. O godzinie 20:00 nasze spotkanie zakończymy wspólnymi modlitwami przed świętą Eucharystią, przygotowując się do jutrzejszej boskiej liturgii. Przed nami więc kilka godzin wspólnego czasu z Pismem Świętym, żywotami świętymi, historią Cerkwi, a przede wszystkim z modlitwą. Wszystko będzie nas dzisiaj prowadziło ku jutrzejszemu świętu i krzyżowi Chrystusa. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Rozpoczynajmy nasze sobotnie spotkanie.

Kochani słuchacze, mamy dziś sobotę, 26 września, według kalendarza gregoriańskiego, 13 września według kalendarza juliańskiego. Jest to Wigilia Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Dzisiejszego dnia Cerkiew wspomina również poświęcenie Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. W kalendarzu liturgicznym odnajdujemy dziś także pamięć świętych, kapłana Juliana, świętego Korneliusza Setnika, świętego Eliasza, świętego Zotyka, świętego Lucjana, świętego Waleriana oraz świętej królowej gruzińskiej Ketewan. Szczególne znaczenie ma dzisiaj również wspomnienie poświęcenia Bazyliki Zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie. Jerozolima łączy bowiem dzisiejszy dzień z jutrzejszym wielkim świętem. To właśnie tam odnaleziony został Krzyż Pański. To tam święta cesarzowa Helena prowadziła poszukiwania miejsca związanego z męką i zmartwychwstaniem Chrystusa. I to właśnie w Jerozolimie patriarcha Makary podwyższył odnaleziony krzyż, aby mogli go zobaczyć zgromadzeni wierni. Do historii jerozolimskiej świątyni powrócimy również wieczorem w audycji Żywoty Świętych.

Już jutro, 27 września, cerkiew obchodzi podwyższenie czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. To jedno z 12 wielkich świąt roku liturgicznego. Święto ustanowiono na pamiątkę odnalezienia krzyża, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Według tradycji wydarzyło się to w roku 326. Poszukiwania krzyża prowadzone były dzięki staraniom świętej cesarzowej Heleny, matki świętego cesarza Konstantyna Wielkiego. Krzyż przez ponad 300 lat pozostawał ukryty w ziemi. Kiedy został odnaleziony wraz z innymi krzyżami, jego autentyczność, zgodnie z przekazem, została potwierdzona przez cud. Tradycja mówi o wskrzeszeniu zmarłego, a według innego przekazu o uzdrowieniu ciężko chorej kobiety po zetknięciu z krzyżem Chrystusa. Wieść o odnalezieniu świętości bardzo szybko rozeszła się po Jerozolimie. Zaczęły gromadzić się tłumy wiernych. Ludzie pragnęli zobaczyć Krzyż Pański, pokłonić się przed nim i go ucałować. Nie wszyscy mogli jednak podejść wystarczająco blisko. Wówczas patriarcha Jerozolimy Makary stanął na podwyższeniu i uniósł krzyż wysoko ponad zgromadzonymi ludźmi, aby wszyscy mogli go zobaczyć. Wierni oddawali wówczas cześć krzyżowi. Właśnie to wydarzenie wspominamy w święto jego podwyższenia. Przypomina nam o nim także ikona święta. W centrum widzimy patriarchę Makarego, unoszącego krzyż. Obok niego przedstawiana jest święta cesarzowa Helena, a na niektórych ikonach również jej syn, święty cesarz Konstantyn Wielki. Wokół znajdują się hierarchowie, duchowni, mnisi oraz zwykli wierni. Jutrzejsze święto ma również szczególny charakter liturgiczny. Już dzisiejszego wieczoru rozpoczniemy jego przeżywanie podczas nabożeństwa całonocnego czuwania. O godzinie 17 zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radio Ortodoksja.

Drodzy słuchacze, zapraszamy na uroczystości z okazji Święta Podwyższenia Krzyża Świętego w parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach. Uroczystości rozpoczną się dzisiaj o godzinie 18:00 nabożeństwem całonocnego czuwania z wyniesieniem Świętego Krzyża. Jutro, 27 września, w dniu święta o godzinie 8:00 odprawiony zostanie molebień z poświęceniem wody. O godzinie 9:00 rozpocznie się święta liturgia, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, biskup Supraski. Serdecznie zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy i udziału w parafialnych uroczystościach Święta Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

0: przed nami czytania z Pisma Świętego, przeznaczone na dzisiejszy dzień. Podczas liturgii w sobotę przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego czytany jest fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 2, wersety od 6 do 9. Następnie usłyszymy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 10, werset 37 do rozdziału 11, wersetu 1. Za chwilę wysłuchamy czytań Pisma Świętego. Następnie zapraszamy na komentarz do dzisiejszych fragmentów, który przygotował ojciec Dawid Bartoszuk.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, mądrość głosimy wśród dojrzałych, lecz mądrość nie tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Głosimy natomiast mądrość Bożą, w tajemnicy ukrytą, którą Bóg przed wiekami ustanowił ku chwale naszej. Nikt z władców tego świata jej nie poznał. Gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale jak napisano, czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało, i co do serca człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Rzecze Pan, miłujący ojca lub matkę ponad mnie, nie jest mnie godny, i miłujący syna lub córkę ponad mnie, nie jest mnie godny, i ten, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znalazł duszę swoją, straci ją, a kto straci duszę swoją ze względu na mnie, odnajdzie ją. Kto przyjmuje was, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzyma zapłatę proroka, i kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A kto by napoił jednego z tych małych, choćby tylko kubkiem zimnej wody, w imię ucznia, amen, mówię wam, nie straci zapłaty swojej. I stało się, że gdy Jezus skończył polecenia dla 12 swoich uczniów, odszedł stamtąd, by nauczać i zwiastować w ich miastach.

0: Zapraszamy na kazanie ojca Dawida Bartoszuka.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Na dzisiejszy dzień prawosławny kalendarz liturgiczny przygotował do naszej szczególnej uwagi Ewangelię świętego Mateusza, w której poruszonych zostało wiele istotnych aspektów. Jak każda nauka Jezusa Chrystusa, również i w tym przypadku odnosi się ona w sposób bezpośredni do nas i do naszego zbawienia. W pierwszej części Ewangelii słyszeliśmy, iż zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu powinien być Bóg. Powinien być Chrystus. Nie ojciec, nie matka, nie syn, nie córka, ale i nie żona i nie mąż. Żaden człowiek, tylko Bóg. Aż Bóg. Słysząc te słowa, możemy poczuć pewien lęk, obawę, niezrozumienie i zakłopotanie. Rodzi się w nas pytanie: czy mam nie kochać swych najbliższych? Oczywiście nauka Chrystusa nie jest namową do tego, ażeby nie darzyć miłością swej rodziny, swych przyjaciół czy też innych ludzi. Zbawiciel zachęca nas do kochania spraw boskich, niebiańskich, dużo bardziej, aniżeli spraw ludzkich, również tych rodzinnych. Ewangelia uczy nas, abyśmy wpuścili do swej duszy, w głąb swego serca Chrystusa. Jeśli pragniemy przemiany, tej wewnętrznej, ale i zewnętrznej, której może dokonać w nas Chrystus, musimy zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jeśli szczerze wierzę w Boga, to On zajmuje to upragnione miejsce w mym sercu. Tak, Jezus chce być pierwszy i najważniejszy. Bracia i siostry, jesteśmy dziś świadkami, jak Chrystus wyjaśnia słuchaczom swej zbawczej nauki, czego Bóg oczekuje od swoich uczniów. Zbawiciel zachęca jednocześnie każdego z nas, byśmy wzięli swój krzyż i pokornie szli za nim. Wielokrotnie już na kartach świętej Ewangelii słyszeliśmy Jezusowe zaproszenie: pójdź za mną. Naszym krzyżem jest nasze życie, jakim by ono nie było. Nasze grzechy, słabości, choroby, nasze kłopoty i nieszczęścia. Całe życie. Chrystus, nasz Pan, chce, byśmy trwale i wiernie kroczyli za Nim i naśladowali Go. Słuchając tej nauki, zadajemy sobie często pozornie proste, lecz jednocześnie fundamentalne pytanie. Na czym więc miałoby polegać moje pójście za Chrystusem? W starożytności, dla pierwszych uczniów Jezusa, chrześcijan pierwszych wieków, wydźwięk jego wezwania był bardzo klarowny, a przy tym jednocześnie niezmiernie radykalny. Pójdź za mną oznaczało bowiem dosłownie: pozostaw swoją pracę, swój dobytek, swoje dotychczasowe sprawy, to, co do tej pory stanowiło twoją codzienność, co stanowiło grzeszne życie, i przyłącz się do cerkwi Chrystusa. Pójdź za mną oznaczało: zostań moim uczniem. pójdź za mną, oznaczało wybór nowego życia, życia w Chrystusie. Pójście za Jezusem oznaczało więc towarzyszenie Mu podczas Jego wędrówek i nauczania, a wiązało się to z koniecznością przemodelowania swego dotychczasowego życia. Teraz ważne stały się już nie własne plany i zamierzenia, nie zawód, który zapewniał jakąś przyszłość, nie kariera, nie władza, pieniądze, sława, bogactwo, lecz zawierzenie swego życia Jezusowi i bycie do Jego dyspozycji. Chyba każdy z nas, bracia i siostry, może sobie wyobrazić, z jakimi bolesnymi wyrzeczeniami było to związane. Nic więc dziwnego, że apostoł Piotr zapyta kiedyś Chrystusa: dla Ciebie opuściliśmy wszystko. Co my z tego będziemy mieć? Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, co dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, oznacza pójście za Jezusem? Myślę, że podobnie jak dla pierwszych wyznawców Jezusa, oznacza to stawianie Jego osoby na pierwszym planie. Oznacza zaufanie i zawierzenie temu, który do nas mówi: pójdź za mną. Podobnie jak przed wiekami, tak i dziś oznacza uznanie wartości głoszonych przez Zbawiciela. Takimi drogocennymi cnotami są prawda, miłość, służba, ofiarność i bezinteresowność, a przede wszystkim kierowanie się nimi w swym życiu. Pójdź za mną oznacza przyjęcie nauki Królestwa Bożego. Tracąc życie, zyskiwać je. Nie goniąc ślepo za ulotnym ziemskim szczęściem, być szczęśliwym. Apostoł Paweł w czytanym dziś liście skierowanym do wspólnoty w Rzymie zachęca, aby całe swoje życie, całe swe ciało oddać Bogu. Sami siebie i druh druha i wieś żywot nasz Chrystu Bogu predadim. Sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajemy. Powtarzamy na każdym prawosławnym nabożeństwie. Całe życie, każdą chwilę starajmy się poświęcić Stwórcy. W dzisiejszym dniu bracia i siostry, Cerkiew zachęca nas do dokonania wewnętrznej zmiany poprzez analizę naszego dotychczasowego życia. W tym celu powinniśmy odpowiedzieć przed sobą na bardzo istotne pytania. Jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wygląda moja miłość do Chrystusa i drugiego człowieka? Jakie są moje relacje rodzinne? Jakie mam życiowe cele i priorytety? Skąd czerpię wzorce? Czy w moim sercu jest miejsce dla mego Zbawiciela? Jak już wcześniej mówiliśmy, Bóg nigdy nie może być na końcu naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem i celem naszego życia. Dlatego nie mamy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, przenośną. Cerkiew nie może być jedynie częścią kultury, tradycji, zwyczajem, reliktem czy co gorsza przyzwyczajeniem. Bóg pragnie od nas, byśmy Go kochali, byśmy kochali Jego cerkiew miłością prawdziwą, realną, totalną, miłością całkowitą, całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całym sobą, całym swym życiem, życiem zawierzonym Bogu. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość mają być miejscem przyjmowania i dawania tej oczekiwanej od nas miłości. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Prawdziwa miłość nie zatrzymuje dla siebie niczego. Dopiero stawiając Boga na pierwszym miejscu, możemy prawdziwie kochać wszystkich innych, począwszy od swych najbliższych. Sami siebie i druh druha i wieś żywot nasz, Chrystu Bogu, przydadzimy.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Kazanie wygłosił ojciec Dawid Bartoszuk z białostockiej parafii Wszystkich Świętych.

Drodzy radiosłuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja, a przed nami czas na kolejne wieści z prawosławnego świata. W najbliższych minutach ponownie wyruszymy w podróż po prawosławnym świecie. Dzisiaj rozpoczniemy ją w Rumunii, gdzie przygotowania do święta świętej Paraskiewy w Jassach będą miały w tym roku szczególny charakter. Relikwie świętego Paisiusza z Sihastri zostaną przewiezione z monasteru Sihastria do Jassów i wystawione do oddania czci obok relikwii świętej Paraskiewy. Przy tej okazji przypomnimy również postać jednego z największych rumuńskich ojców duchowych XX wieku. W Rumunii pozostaniemy nieco dłużej. W Bukareszcie już 28 września rozpocznie się finał 18 edycji Narodowego Festiwalu Konkurs Muzyki Cerkiewnej Chwalcie Pana. Przez 4 dni stolica Rumunii będzie miejscem koncertów, warsztatów, spotkań chórów oraz wspólnej modlitwy. Na zakończenie przeniesiemy się za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Prawosławny Kościół w Ameryce rozwija program edukacji chrześcijańskiej Błogosławione Królestwo. Powstają kolejne materiały, które mają pomagać parafianom i nauczycielom w przekazywaniu prawosławnej wiary dzieciom i młodzieży. Już zawsze naszą podróż będziemy przeplatać muzyką cerkiewną. Zaczynamy w Rumunii.

Relikwie świętego Paisiusza z Sihastri zostaną przywiezione do Jassub z okazji święta świętej Paraskiewy. Święty Paisiusz uważany jest za jednego z największych rumuńskich ojców duchowych XX wieku. Święte relikwie zostaną przywiezione z monasteru Sihastria i wystawione do oddania czci obok relikwii świętej Paraskiewy w specjalnie przygotowanym miejscu w pobliżu katedry metropolitalnej w Jassach. Program uroczystości ku czci świętej Paraskiewy zostanie ogłoszony w najbliższym czasie przez archidiecezję Jassów. Święty Paisiusz urodził się 20 września 1897 roku we wsi Stroiesti w okręgu Botosadni. Na chrzcie otrzymał imię Piotr. Już od dzieciństwa umiłował żywoty świętych i życie monastyczne. W 1921 roku wstąpił do wspólnoty skitu Kozancea, a rok później przyjął postrzyżyny mnisze i imię Paisiusz. W 1948 roku przeniósł się do monasteru Sihastria, gdzie przez dziesięciolecia pełnił posługę ojca duchowego mnichów oraz tysięcy wiernych, którzy przybywali do niego, prosząc o radę i błogosławieństwo. W latach 1972-1985 przebywał w skicie Sichla, w pobliżu groty świętej Teodory. Nadal jednak przybywało do niego wielu wiernych. W ostatnich latach swojego życia powrócił do monasteru, gdzie kontynuował duchowe prowadzenie swoich uczniów. Święty Paisiusz odszedł do Pana 18 października 1990 roku w wieku 93 lat. Święty Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego zatwierdził w 2024 roku kanonizację ojca Paisiusza Olaru, nadając mu tytuł świętego Paisiusza z Sihastri. Jego wspomnienie liturgiczne zostało ustanowione na 2 grudnia wspólnie ze świętym Kleopą, a my pozostajemy w Rumunii. Za chwilę przeniesiemy się z Jassów do Bukaresztu, gdzie już za kilka dni rozpocznie się wydarzenie poświęcone muzyce cerkiewnej.

Kochani słuchacze, słuchają Państwo wieści z prawosławnego świata na antenie Radia Ortodoksja. Przed chwilą słuchaliśmy rumuńskiej muzyki cerkiewnej i właśnie przy tej muzyce jeszcze pozostaniemy. Tym razem przenosimy się do Bukaresztu. Już poniedziałek rozpocznie się tam 18. edycja Narodowego Festiwalu Konkursu Muzyki Cerkiewnej Chwalcie Pana. W dniach od 28 września do 1 października w Bukareszcie odbędzie się finał 18. edycji Narodowego Festiwalu. Czterodniowy program wydarzenia będzie w całości poświęcony muzyce cerkiewnej. Festiwal rozpocznie się w poniedziałek 28 września w cerkwi świętego Elferiusza Nowego, kaplicy patriarchalnej, gdzie odbędzie się koncert inauguracyjny. Wystąpią chór Tronos Junior oraz chór dzieci i młodzieży Maestra. Na zakończenie oba zespoły zaprezentują wspólny występ. We wtorek, 29 września, w studiu Rumuńskiego Towarzystwa Radiowego odbędą się warsztaty szkoleniowe, praktyczne zajęcia z dyrygentury przeznaczone dla dyrygentów parafialnych chórów dziecięcych. Praktyczną część zajęć poprowadzi chór dziecięcy radia pod dyrekcją Razvana Radosa. W środę w Pałacu Patriarchy odbędzie się koncert finałowy oraz uroczystości wręczenia nagród. Na scenie wystąpią dwa zwycięskie zespoły sekcji konkursowej. Chór Dzieci i Młodzieży Neos z parafii Arad Centrum w Archidiecezji Aradu oraz Chór Dzieci i Młodzieży Teopfania z parafii Przemienienia Pańskiego w Klużu na Poce, należącej do Archidiecezji Wadu, Walecału i Klużu. Gościem specjalnym wieczoru będzie chór Monasteru Paserea z Archidiecezji Bukaresztu. Nagrody dla dyrygentów i kompozytorów wręczy doradca patriarchalny w sektorze teologiczno-edukacyjnym administracji patriarchalnej. Ostatni dzień wydarzenia, w czwartek, 1 października, będzie poświęcony uczestnictwu świętej liturgii. Od godziny 9 chór dzieci i młodzieży Neos z parafii Arad Centrum będzie śpiewał podczas liturgii w katedrze metropolitalnej świętego Spirydona Nowego. Konkurs skierowany jest do chórów jednogłosowych, chórów mieszanych, chórów głosów równych oraz kompozytorów muzyki działających w Patriarchacie Rumuńskim. Celem konkursu jest wspieranie działalności chórów parafialnych oraz pielęgnowanie muzyki cerkiewnej jako integralnej części prawosławnego nabożeństwa i rumuńskiego dziedzictwa muzycznego. W 2026 roku tematyka festiwalu została zainspirowana Rokiem Duszpasterstwa Rodziny Chrześcijańskiej oraz Rokiem Pamięci Świętych Kobiet wymienionych w kalendarzu cerkiewnym. Z Bukaresztu opuszczamy teraz Europę. Przed nami Stany Zjednoczone i temat szczególnie bliski wszystkim osobom zajmującym się katechezą i wychowaniem młodego pokolenia.

Drodzy radiosłuchacze, nasza dzisiejsza podróż po prawosławnym świecie prowadzi nas teraz za ocean. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i prawosławnego kościoła w Ameryce. Tym razem wiadomość dotyczy najmłodszych wiernych i ich nauczycieli oraz parafii. Departament Edukacji Chrześcijańskiej przygotowuje kolejne materiały, które mają stworzyć spójny program prawosławnego wychowania. Od najmłodszych dzieci aż po dorosłych. Jest to program przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, oparty na tematach przedstawionych w popularnej serii Podstawowe prawosławne prawdy chrześcijańskie. Materiały mają pomagać parafianom, nauczycielom szkół cerkiewnych w prawosławnym wychowaniu i formacji dzieci i młodzieży. Celem projektu jest przygotowanie 32 lekcji na 5 poziomach nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów od zerówki do drugiej klasy, od 3 do 5 klasy oraz dla uczniów starszych klas. W przyszłości departament planuje również przygotowanie lekcji dla młodzieży szkół średnich. Wszystkie materiały mają być zgodne z programem nauczania dla dorosłych, podstawowe prawosławne prawdy chrześcijańskie. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie spójnego programu edukacyjnego obejmującego całą parafię. Autorką serii jest Kelly Pottinger, która przygotowuje nowe materiały w oparciu o format swoich wcześniejszych lekcji. Materiały te były wykorzystywane m.in. podczas krótkich cykli zajęć oraz wakacyjnych szkół cerkiewnych. Do tej pory opublikowano 15 z planowanych 32 lekcji. Poruszą one m.in. tematy błogosławieństw, nabożeństw, roku liturgicznego, wspólnoty świętych, znaczenia ikon, relikwii oraz świętej Trójcy. Podobnie jak wcześniej, materiały nowe lekcje kładą szczególny nacisk na Pismo Święte oraz teksty liturgiczne. Zawierają również jasne wskazówki i gotowe scenariusze, które mają ułatwić prowadzenie zajęć także początkującym nauczycielem. Lekcje mają charakter interaktywny. Wykorzystują pytania różnego rodzaju aktywności oraz prace plastyczne, które mają zainteresować najmłodszych uczniów i pomóc im w przyswajaniu wiedzy. I właśnie tą wiadomością zakończymy naszą dzisiejszą podróż po prawosławnym świecie.

Drodzy słuchacze, kończymy nasze dzisiejsze wieści z prawosławnego świata. Tym razem rozpoczęliśmy naszą podróż w Rumunii. Najpierw przenieśmy się do Jassów, gdzie z okazji święta świętej Paraskiewy zostaną przywiezione relikwie świętego Paisiusza z Sihastri, jednego z największych rumuńskich ojców duchowych XX wieku. Przypomnieliśmy również jego drogę życia, od wstąpienia do wspólnoty monastycznej przez wieloletnią posługę duchowego ojca, aż po kanonizację zatwierdzoną przez święty synod rumuńskiego kościoła prawosławnego. Następnie pozostaliśmy w Rumunii, ale przenieśliśmy się do Bukaresztu. Tam już 28 września rozpocznie się finał 18 edycji Narodowego Festiwalu Konkursu Muzyki Cerkiewnej Chwalcie Pana. Przez 4 dni muzyka cerkiewna będzie obecna podczas koncertów, warsztatów dla dyrygentów, konkursowych prezentacji oraz świętej liturgii. Na zakończenie opuściliśmy Europę i przenieśliśmy się do Stanów Zjednoczonych. Prawosławny Kościół w Ameryce rozwija program Błogosławione Królestwo, przygotowując kolejne lekcje dla dzieci i młodzieży. Docelowo ma powstać 32 lekcje dostosowane do różnych grup wiekowych. Jassy, Bukareszt i Stany Zjednoczone. Trzy miejsca, trzy różne wiadomości. Relikwie, pamięć o świętym ojcu duchowym, muzyka cerkiewna oraz prawosławna edukacja. Wszystkie te obszary pokazują różne oblicza współczesnego życia cerkwi. Modlitwę, tradycję, muzykę oraz troskę o przekazywanie wiary kolejnym pokoleniom. To były wieści z prawosławnego świata na antenie Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko, a my pozostajemy razem. Nie odchodźcie jeszcze od radioodbiorników. Za chwilę agroinfo, a później retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem podwyższenia Krzyża Pańskiego.

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
3: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont, i tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2 tysiące wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
2: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
3: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele, związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
2: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
3: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzys.
2: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
3: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
2: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
3: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
2: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
3: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
2: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
3: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.

0: Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
0: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
1: Agroinfo.
0: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
0: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
1: Agroinfo.
0: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, Renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

0: Drodzy radiosłuchacze, zbliża się godzina 17. Wraz z nią jeden z najważniejszych momentów naszego programu. Za chwilę na antenie Radio Ortodoksja rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem podwyższenia czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. Od tej chwili liturgicznie wchodzimy już w jutrzejsze święto. Święto, które kieruje nasz wzrok ku Krzyżowi Chrystusa. Krzyż, który był narzędziem cierpienia i śmierci, dla chrześcijan stał się znakiem zwycięstwa Chrystusa, Jego miłości do człowieka i naszego zbawienia. Jutro w naszych cerkwiach krzyż znajdzie się w centrum liturgicznego przeżywania dnia. Ale przygotowanie rozpoczyna się już teraz, modlitwą dzisiejszego wieczoru. Przed nami całonocne czuwanie, przed świętem podwyższenia Krzyża Pańskiego. Pozostańcie z Radiem Ortodoksja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Drodzy radiosłuchacze, wracamy do naszego sobotniego programu po nabożeństwie całonocnego czuwania. Przed mikrofonem ponownie Katarzyna Kiczko. Dzisiejsze nabożeństwo wprowadziło nas już w liturgiczne przeżywanie Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Śpiewy, modlitwy, teksty liturgiczne skierowały naszą uwagę ku krzyżowi, temu samemu, któremu odnalezienie w Jerozolimie wspominamy w jutrzejsze święto. Przed nami dalsza część naszego wieczornego spotkania. Za chwilę zapraszamy na żywoty świętych. Dziś poznamy żywot świętego Korneliusza Setnika, poznamy również historię świętego Dymitra wraz z żoną i synem, powrócimy także do Jerozolimy, aby przypomnieć wspomnienie poświęcenia świątyni Zmartwychwstania Pańskiego. To temat szczególnie ważny właśnie dzisiaj, przed dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego. I poznamy także żywot świętego Hieretousza Nowego z Iwironu. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego synaksarionu.

wspomnienie poświęcenia w Jerozolimie świątyni zmartwychwstania Chrystusa. W 326 roku święta Helena odnalazła grób pański i drzewo Krzyża Świętego. Wtedy święty Konstantyn Wielki, chcąc podziękować Panu Bogu za pomyślne zakończenie Soboru Nicejskiego, kazał biskupowi jerozolimskiemu, świętemu Makaremu, za państwowe pieniądze zbudować na miejscu odkupieńczej ofiary Zbawiciela wspaniałą świątynię. Grób pański oddzielono od skały, w której był wyciosany, bogato ozdobiono, a następnie zbudowano na nim budowlę w kształcie rotundy, świątynię Zmartwychwstania Chrystusa. Później dobudowano atrium z portykami i kolumnadą, a następnie wielką bazylikę z 5 nawami, nazwaną Martyrium. Została ona wspaniale ozdobiona marmurowymi kolumnami i mozaikami z pozłotą na suficie. Przechowywano w niej czcigodny krzyż pański. Pomiędzy rotundą Zmartwychwstania i Martyrium w kierunku południowo-zachodnim znajdowała się skała Golgoty, na której postawiono krzyż. Aby pokłonić się krzyżowi, ludzie wchodzili po schodach ze srebrnymi poręczami na niewielką platformę. Gdy po 10 latach prace zostały zakończone, cesarz wysłał na synod zwołany do Tyru posła, żeby zaprosić wszystkich biskupów do Jerozolimy na poświęcenie świątyni. Wydarzenie to miało miejsce w 30. rocznicę panowania świętego Konstantyna, 13 września 335 roku. Z bardzo uroczystymi ceremoniami i ku wielkiej radości ludu. Później ustanowiono coroczne wspomnienie tej uroczystości w całym cesarstwie, w miejsce pogańskiego święta Jowisza Kapitolińskiego. Świątynia zbudowana ku czci Zmartwychwstania Zbawiciela była tak piękna, a jej miejsce tak święte, że stała się symbolem zwycięstwa chrześcijaństwa i wzorem dla wszystkich cerkwi. Ponieważ greckie słowo oznaczające poświęcenie cerkwi dosłownie znaczy odnowienie, to w świątecznych nabożeństwach tego dnia święci ojcowie zaczęli oddawać chwałę odnowieniu całego stworzenia ofiarowanemu przez zmartwychwstanie Chrystusa.

imienie świętego Hieroteusza Nowego z Iwironu. Święty Hieroteusz urodził się w 1686 roku w Kalamancie na Peloponezie. Pochodził z bogatej i pobożnej rodziny. Od młodości wyróżniał się żądzą poznania i studiował teologię i filozofię. Rodzice chcieli syna ożenić, ale z woli opatrzności Bożej rodzice wkrótce zmarli, kilka dni przed weselem syna. Wykorzystując sytuację, święty Hieroteusz opuścił w nocy dom rodzinny, żeby kontynuować naukę i gorliwe poszukiwania drogi do Boga. Przez pewien czas przebywał na wyspie Zakynthos, a następnie postanowił wyruszyć na zachód i tam zakończyć studia filozoficzne. Pan Bóg wskazał mu jednak drogę prawdziwej mądrości. Hieroteusz udał się na świętą górę i osiedlił się przy jednym z pustelników. Z dzieł świętych ojców Hieroteusz dowiedział się, jak niebezpieczna jest droga pustelniczego życia dla tych, którzy najpierw nie przeszli doświadczenia posłuszeństwa. Dlatego przez pewien czas był nowicjuszem w monasterze Iwiron. Stąd święty Hieroteusz udał się do Konstantynopola, następnie na Wołoszczyznę, a w końcu do Wenecji, gdzie doskonalił się w wiedzy i nauczał. Wiedząc, że tylko ascetyczna praktyka i kontemplacja mogą zaspokoić jego żądzę poznania, powrócił do monasteru Iwiron, żeby doskonalić się w cnotach ewangelicznych. Ćwicząc się w nich, święty Hieroteusz osiągnął miłość, która przepędza bojaźń i dar nieustannej modlitwy. Gdy skończył 30 lat, został uznany za godnego święceń. Od tej chwili zwiększył swoją wstrzemięźliwość. Jeśli na początku swego mniejszego życia święty Hieroteusz spożywał nieco jęczmiennego chleba raz na 2 lub 3 dni, to teraz pościł do 15 dni. Spał jedynie godzinę na dobę, poświęcając pozostały czas modlitwie i łzom. Gdy na wyspie Skopelos szalała zaraza, święty Hieroteusz udał się tam wraz z innymi mnichami, żeby podtrzymywać chrześcijan. Zyskał tam powszechny podziw. Ustępując usilnym prośbom mieszkańców, przebywał na wyspie 8 lat, nauczając dzieci w szkole oraz głosząc kazania i spowiadając w cerkwi. Jednak umiłowanie milczenia zmusiło go do powrotu na Athos. Jeszcze 9 lat żył samotnie na pustynnej wyspie Giura wraz z 3 uczniami, żeby całkowicie poświęcić się modlitwie. Po tym święty Hieroteusz, osłabiony przez ascezę, zachorował i zmarł w pokoju,

wspomnienie świętego Korneliusza Setnika, a także świętych Dymitra, jego żony Ewantii i ich syna Dymitriana. Święty Korneliusz żył w czasach apostolskich. Początkowo był poganinem i służył jako setnik w kohorcie zwanej italską, stacjonującej w Cezarei. Zwyczaje i zachowanie Korneliusza wskazywały, że był człowiekiem pobożnym i lękającym się Boga. Wraz z domownikami żył wzorując się na chrześcijanach, chociaż nie otrzymał jeszcze łaski Chrztu Świętego. Pewnego razu apostoł Piotr, przebywając w mieście Jafa, modlił się na dachu domu, w którym go przyjmowano. Tutaj miał widzenie, którego sens był dla Piotra niejasny. Korneliuszowi także objawił się anioł i kazał posłać po Piotra. Gdy do apostoła przyszli wysłannicy Korneliusza, zrozumiał, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Piotr opowiedział Korneliuszowi i jego domownikom o Chrystusie zmartwychwstałym, a wtedy Duch Święty stąpił na nich, objawiając powołanie pogan. Posłuszny działaniu Ducha Świętego, Piotr nie ośmielił się przeszkodzić w ich chrzcie ku zdumieniu chrześcijan i Żydów. Od tego czasu Korneliusz dołączył do apostołów. Po zabójstwie świętego Stefana apostołowie odeszli z Jerozolimy i rozproszyli się po wszystkich częściach świata. Korneliusz udał się do Fenicji, a potem na Cypr, następnie do Antiochii i poszedł za apostołami do Efezu. Przez losowanie otrzymał polecenie udania się do miasta Skepsis w pobliżu Troi w Hellesponcie. W tym czasie rządził tam pewien Dymitr, filozof pogardzający wiarą chrześcijan. Dymitr wezwał Korneliusza i chciał go zmusić do złożenia ofiary bożkom. Ale setnik mężnie wyznał Chrystusa, nie lękając się gróźb. Po pewnym czasie dał do zrozumienia, że zgadza się złożyć ofiarę i zaprowadzono go do pogańskiej świątyni. Gdy tylko wszedł tam, na jego modlitwę ziemia się zatrzęsła i budowla runęła, rozbiwszy posągi i zasypawszy odłamkami żonę Dymitra Ewantię i ich syna Dymitriana.

Potem świętego Korneliusza zamknięto w więzieniu. Gdy Dymitr dowiedział się, że jego żona i syn w cudowny sposób zostali uratowani podczas trzęsienia ziemi i spod gruzów świątyni wzywają jedynego prawdziwego Boga i jego sługę Korneliusza, przyszedł do świętego i poprosił o przebaczenie. Obiecał uwierzyć w Chrystusa, jeśli zobaczy żywych Ewantię i Dymitriana. Wtedy Korneliusz pomógł im wydostać się spod gruzów i ochrzcił Dymitra z całym jego domem. Wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta poszli za ich przykładem. Święty Korneliusz spędził ostatnie dni w świecie i odszedł do Boga, osiągnąwszy podeszły wiek. Później przy jego mogile wyrosła roślina lecząca wszystkie choroby. Gdy miejscowi chrześcijanie chcieli przenieść jego relikwie do zbudowanej obok cerkwi poświęconej jego pamięci, relikwiarz sam ruszył z miejsca i zatrzymał się obok ołtarza.

Drodzy słuchacze, zapraszamy na uroczystości z okazji Święta Podwyższenia Krzyża Świętego w parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach. Jutro, 27 września, w dniu święta o godzinie 8, odprawiony zostanie molebień z poświęceniem wody. O godzinie 9 rozpocznie się święta liturgia, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, biskup Supraski. Serdecznie zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy i udziału w parafialnych uroczystościach Święta Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.